0: Martin, kai na gari. Odi kumwari hei na chosike.
1: Eyo, obu akacha hit bam. Uda huji we nono ma apia suyi. Arumbu, abu ipere. Na nkuji ni ile nkaro. Nkungu, obu na akwara. Akacha hit bam, ona ako haisi jaja.
0: Nke ejiri, para ahu poster na baye na nkistere obu doibu we mepota.
1: Mwane mobu ni hinka. Kamja chosike.
0: Leni eba.
1: Au, dalo so.
0: Teye eba hunebu kimbu. Kuruya nume ma keishu oyi nasusu. Ehe, oni nye kwara ndaga diaka. Akacha hit bandire. Anemekongala. Obu akole Hadis and Remedas Limited.